0: naszym studio rozmawiamy z panią Marią Kurecką, której nazwisko związane jest jak najbardziej z twórczością Tomasza Wanzy do dveří, a dzieci se mogą koniecznie pustić do kolegium. Pan Bauman se najpierw ptal na zdrowotny stan swej maminki.
1: Pani Mario, czy zechciałaby pani powiedzieć nam kilka słów na temat pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna?
2: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych, jak pani mówi. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
3: Kazanje ostra, co izjavili nekateri politiki v Bonu, ter hkrati izrazili upanje, da bodo Rusla kmalo pomilostili.
4: Menim bo ja kuko bo širjenu, a penžu vas krizadi mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu umulher na otman miradi, pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote, wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani, wakuu na wasaidizi wetu,
5: tunakutakini
4: mwaka mwema wa furaha
5: na uzima. A shirin mu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-ginen al'ajabi da suka dade shekara da shekaru a wannan duniya.
6: Na ilivakwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha.
5: Kafin mu fara gabatar da shirin na yau, muna yi wa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
6: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasema
4: nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuongeana na furaha, na pili ni kuzidi kuvutia
7: Я программу 13 дня. Так, город Черкасск, дал